0: Ndabahaye ikaze mu kiganiro cya muntarize cy'uyu munsi. Dieudonné Manirakiza ngiye kubashikana mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi, ni muri misiyoni ya Buganda. Neza na neza ni muri komine Bukinanyana mu ntara yagutse ya Bujumbura. Turi ku cicaro gikuru cy'intara ya Buzirasazi, aho duhuriye rero n'abizera bavuye mu mashengero 9 agize iyo ntara mvuga butumwa. Tukaba tugiye kubaha akanya rero kugira ngo batashe ababo.
1: Hama nitwa Nihore Francine apa ku ishami rya Jerama. Ishengero rivye rya Buzirasazi. Nivuje gutasha ikibondo cyanje kiri mu mirombero iterite ka Olivier niko rarenza mba yiherezo aririmbamo. Nkaba nipfuje gutasha mama wa Batisimu Regina araho mu mirombero n'umuryango wiwe wose. Nkaba nipfuje gutasha bene wacu na mama bari mu bihembe. Bose ndabatahije. Nkaba nipfuje gutasha umutama umukurambere wacu Selevato Ijerama n'umuryango wiwe wose aho uri hose aho banyumva ku izina rya Francine ndabatahije. Nkaba nipfuje gutasha Pasiteur Fregis ari ku muzenga. Nkaba nipfuje gutasha Nzigira Bacha ari mu mirombero Pasiteur. Nkaba nipfuje gutasha Karamye ari mabayi. Nkaba nipfuje gutasha Shereji. Nkaba nipfuje gutasha Danieli n'umudame wiwe. Nkaba nipfuje gutasha Vumiria. Nkaba nipfuje gutasha Nowera. Nkaba nipfuje gutasha Francine mu gitanga. Nkaba nipfuje gutasha Violeta aho bari bose abona abana navyaye kwibatisimu ndabatahije. Nkaba ntahije n'umugeni n'abaremare ni kwirabiro yitwa Nzeyimana ndamutahije. Nkaba nipfuje gutasha ishengero ry'Ijerama n'ishengero ry'Ibuzirasazi. Nkaba nipfuje gutasha umukurambere wacu Nzisabira Elias wa hani Buzirasazi. Nkaba nipfuje gutasha mama Pofisi ari Bujumbura. Nkaba nipfuje gutasha Beatrice ari Bujumbura. Nkaba nipfuje gutasha Shangi ari mu Karinzi. Nkaba nipfuje gutasha Felicita ari ku Ruhinga. Narasia nasinibagiye na Natoria abo bose ndabatahije mu izina rya Yesu Kristo.